Na to jest napisane, to jest niezwykłe, no to osłyszałem, no to jest niczym straszną, prawda?